0: kuda kupandira imweni mbeu nokushandisa kuma kuitira kututurija zvisepo mukati mokuda kutsvaka kuwana maponero ovarimi.
1: Hochedza basha ya masalani pandreni ani usimaringi sigaradzi nyasikongongudzi basha ya

mashukamba we imbelango mashukimwa ni utakutrokota kambe sitela tribunal le nokwembele.